ich zdrem. Ja rukie bracia giewał wierch, ja brał mołny kost. Tam, gdzie wada, rysuj na zimę kruki. Ty słyszysz, słyszysz szagi.